Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

0: witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego okno.

Mamy dzisiaj wtorek, 16 dzień czerwca i 167 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Aneta, Alina, Justyna i Benon, ale także Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Solizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy też dzieciom afrykańskim, bo dzisiaj mamy takowy dzień. Dodatkowo dzień Bluma, nie będę wnikał. No i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. W okresie wakacyjnym każde dziecko do tego na pewno tęskni. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro, nie jutro, moi drodzy, dzisiaj już od samego południa Lost Generation Festival w Tauron Arenie. Natomiast o godzinie 18 w klubie Studio Fat Freddy Drop, jednym słowem, będzie się działo. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to zastanawiałem się, co wam ewentualnie podpowiedzieć i wychodzi na to, że podpowiem wam Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, w którym znowu możemy zmierzyć się z faktem ingerencji kosmitów, ogólnie rzecz ujmując, czyli dowiadujemy się, że nie jesteśmy sami w kosmosie. A to oczywiście przekłada się na wiele innych.

0: innych rzeczy. Co prawda od filmów, które pamiętamy z lat 70. to trochę czasu minęło, ale myślę, że temat dalej jest jak najbardziej aktualny. A Dzień Objawienia do obejrzenia w Multikinie o godzinie 17.20 lub 18.20 oczywiście zapraszamy. No i informacje bieżące, skoro tak, to ja was już na czwartek zapraszam na koncert jubileuszowy chóru Kantata, bo tak się składa, że chór osiągnął, no, pokaźny, jakby nie było, wiek 35 lat i cały czas ta sama dyrygentka, to też o czym świadczy. A koncert odbędzie się w klubie drugiego Korpusu Polskiego na ulicy Zybnikiewicza 1 o godzinie 18.30. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko poza tym będzie jasne i głośne. A skoro tak, to dodam jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9 startuje, przynajmniej jeżeli chodzi o programy autorskie, a wieczorem o godzinie 20 Kultywator. To będzie jutro, natomiast dzisiaj o 21 Worek Busz, na który już w tej chwili was serdecznie zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca i 166 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Jolanta i Wit, ale także Oliwia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj obchodzimy Dzień Wiatru. Oj, wiało momentami, to muszę wam przyznać. Dodatkowo ogólnopolski dzień dogoterapii. Pieski oczywiście też szybko jak wiatr potrafią biegać. A poza tym Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Oni zdecydowanie wolniej się poruszają. A jeżeli chodzi o opcje koncertowe, to zapraszam was na jutro do Tauron Areny na Lost Generation Festival, a to wszystko rozpocznie się już o godzinie 12. Na początku oczywiście będzie cała masa atrakcji, bo będą gry, zabawy ludu polskiego, dodatkowo jeszcze CF98, która zapewni oczywiście wstawki muzyczne co jakiś czas. Jednym słowem, długo się będzie działo, ale wieczorem, moi drodzy, to już będzie naprawdę odlot. Od godziny 16 zaczyna się wejście, natomiast od 16.45 koncerty. Najpierw Lagwagon, później Hollywood Undyed, później Derasmus, Papa Roach i The Offspring na sam koniec od 22 do 23.30. Jednym słowem, moi drodzy, cała plejada gwiazd lat 90. i 2000. Myślę, że to jest coś, co na pewno wielu by chciało zaliczyć. Również ja niestety akurat nie zdążyłem nabyć biletu. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, proponuję wam wycieczkę do multikina i to w dodatku całkiem śpiewającą wycieczkę. Nie wiem, czy pamiętacie K-popowe łowczynie demonów. Taki film, trochę animacja, trochę, no powiedzmy, animacja w stylu mangi, ale niekoniecznie. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to film, który w kategoriach oscarowych w tym roku całkiem mocno zaistniał. Natomiast zapraszam was na ten film nie bez kozery, bo jutro o 17.50 możecie pójść na ten film, ale również sobie pośpiewać, bo będzie on połączony z karaoke. Jednym słowem, moi drodzy, przyjemne z pożytecznym, no chyba, że traficie akurat na osobę zbliżoną walorami głosowymi do mnie w pobliżu, no wtedy to karaoke może wam się troszeczkę nie spodobać. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to informacja no z dużej i ogólnie rzecz ujmując. Otóż mamy podpisane porozumienie, w ramach którego Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, ale także spółka Newag podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia zaawansowanego hubu naukowo-technologicznego, a celem porozumienia jest powołanie wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za rozwój i komercjalizację technologii kwantowych w Polsce. A że jest to technika, no powiedzmy, przyszłościowa i technika, która umożliwia prowadzić naprawdę zaawansowane badania i obliczenia, jest to na pewno rzecz nad wyraz ciekawa. A ciekawostką jest to, że podpisały się pod tym trzy te najbardziej zaawansowane technologicznie uczelnie Krakowa. Jednym słowem, moi drodzy, będzie się działo. Oj, będzie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie polecam oczywiście wejście na stronę internetową www.nowinki.pl. Tam możecie nas słuchać. Wystarczy nacisnąć przycisk włącz radio i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o to, co musicie zrobić. Później to sprawa należy do nas, a my już gwarantujemy doskonałą muzykę, ciekawe informacje i formę spędzania czasu oczywiście. A skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jakby co, to jutro tuż po 9 startuje poranek, wieczorem o 21 Worek Buszy, na który oczywiście już w tej chwili zapraszam, natomiast dzisiaj, za chwilę, za momencik GPS
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Co się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj Magdo, co? My tego miał kurde. Co? To tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: S. Wprowadzamy w nowy tydzień.
1: Dzień dobry albo dobry wieczór, to w zależności czy jesteście przestawieni na godziny mundialowe. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, a wprowadzać was będą klasycznie
2: Albert Pusa
1: oraz Jakub Green. Realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr. Witamy was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w tym piłkarskim okresie. Mam nadzieję, że pomiędzy teraz meczami jesteśmy w stanie zająć wam jeszcze, umilić wam tę najbliższą godzinę.
2: Tak jest, bo następny mecz zacznie się właśnie o godzinie 21, więc...
1: Belgia-Egipt. Szybkie
2: tak
1: typowanko?
2: Myślę, że Belgia.
1: Z 3-0?
2: 2.
1: Okej.
2: 2-0. 2-0 dla Belgii z mojej strony, Kuba?
1: 3-0, no.
2: Okej. Przypominamy, że trwa GPS The Last Ride na antenie Radia Nowinki. Więc jeszcze mamy przed nami, no poza dzisiejszą oczywiście, jeszcze łącznie, dwie audycje.
1: Tak, łącznie z aktualną 3.
2: Dokładnie tak. Za chwilę o tym, co w Krakowie, a w zasadzie to nie w Krakowie, ale w regionie. Co, Kuba, z twojej strony dziś będzie?
1: Z mojej bardzo polskie tematy będą dzisiaj, tak powiem.
2: Okej, no... U mnie też w sumie dosyć polsko, będzie tylko jedna podróż w miejsce, które nasi słuchacze znają i kochają.
1: A teraz w takim razie zagramy sobie krótką piosenkę U2 i Pride in the Name of Love, a tak jak wspomniałeś przed momentem, za chwilkę Kraków.

0: Kuba zapowiedział, że Kraków, ale nie do końca, bo zostajemy w regionie faktycznie, ale nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w Krakowie, ponieważ przenosimy się bardziej w stronę Wadowic, mianowicie do Babicy właśnie, pod
1: jednej.
0: Królestwem Kremówek. Tak, Babica sztuk 1, dokładnie. Ponieważ tam wydano pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce całorocznego krytego stoku narciarskiego.
1: O, nice.
0: Jest to na tyle ciekawe, że właśnie, tak jak powiedziałem, to ma być pierwsza taka inwestycja w naszym kraju i jedna z tak naprawdę niewielu na świecie. Mało tego, ma szansę być największym tego typu obiektem na świecie. Wacław Prorok, który jest pomysłodawcą i inwestorem tego przedsięwzięcia, generalnie na razie nie wiemy zbyt wiele, w sensie nie wiemy dokładnie, kto się zajmie tym projektem, kto będzie wykonawcą, nie wiemy, kiedy dojdzie to do skutku. Najpóźniej za kilka miesięcy wszystko ma być jasne,
1: to
0: aczkolwiek...
1: żaden z niego prorok.
0: Aczkolwiek, co wiemy do tej pory, że będzie to właśnie w Babicy pod Wadowicami, tak jak powiedziałem, Babica sztuk 1. Bo poza anteną sobie z Kubą żartowaliśmy, że w sumie to...
1: No bo babice,
0: ja źle powiedziałem, bo powiedziałem Babice. Tak,
1: no bo
0: powiedziałem
1: Babice też są chyba, nie? Gdzieś.
0: Tak, no, gdzieś są na pewno. Ale tak, oczywiście obiekt ma umożliwić miłośnikom sportów zimowych korzystanie z uroków jazdy na nartach i snowboardzie przez cały rok.
1: Powiedz, Chrzanowskim są Babice.
0: O, widzisz.
1: Też w Małopolsce.
0: O, widzisz. Kompleks ma mieć powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Jeszcze raz?
0: 27 tysięcy metrów kwadratowych. Pamiętaj, że to są metry kwadratowe,
1: brzmi
0: więc...
1: Brzmi jak dużo.
0: Metr razy metr. I ma być przystosowany do obsługi nawet 2000 osób jednocześnie. A dla zmotoryzowanych przewidziano około 700 miejsc parkingowych. Wygląda to ciekawie. Ja osobiście nie należę do osób, które pasjonują się jazdą na nartach, ba, nie pamiętam, czy tak naprawdę kiedykolwiek na nartach jeździłem, aczkolwiek samo to, że taki obiekt może powstać, jest bardzo ciekawe. Mało tego, że właśnie ma szansę być jednym z największych tego typu obiektów na świecie, przy okazji będąc właśnie pierwszym w Polsce. Aż się prosi o Polska Górą. Nie wiem, czy Piotrek ma to w zanadrzu.
2: Polska Górą!
0: Oczywiście, zawsze, że ma. Niezawodny. No dobra. Więc to tyle. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, a ktoś z was na pewno jest zainteresowany,
1: a
0: to
1: ja
0: będziecie mogli się wybrać.
1: A jestem w szoku, że tak akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten akurat sport, to mam trochę większe doświadczenie od ciebie, bo jak miałem jakieś 10 lat, to biegałem na biegówkach.
0: Ja co najwyżej na sankach sobie pojeździłem.
1: Na jabłku było zjeżdżane.
0: Weathers w utworze Waste Me.

0: tak jak mówiłem, ja mam w tym tygodniu polskie tematy bardzo, a więc zostajemy w Polsce, a dokładniej w Żyrardowie. Będziemy się znajdować w tej historii, gdzie policja została wezwana do kradzieży. Czyli coś, co lubimy, o czym lubimy rozmawiać na antenie w takim
1: GPS-a. Co tym razem zajumano?
0: Przejdziemy do tego. Do tej kradzieży doszło w nocy 9 czerwca. Analiza monitoringu pozwoliła szybko ustalić podejrzanego, a jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego mężczyznę. Co najbardziej kuriozalne, podczas zatrzymania miał przy sobie część skradzionego towaru. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I teraz ja pytam ciebie, co ukradł?
1: 5 lat pozbawienia wolności, to można było się domyślić, że tak będzie.
0: Klasyka.
1: Podczas zatrzymania miał to przy sobie.
0: Tak.
1: Nie było tam podanej żadnej wartości, ani nic takiego.
0: Jeszcze jej nie podałem, ale mogę ci podać. Wartość oszacowana na 1070
1: zł. 1070
0: zł. Tak.
1: Co to może być?
0: A, bo nie pamiętasz.
1: 1070 zł.
0: Tak, 1070. Nie, to nie było. To był towar o wartości 1070 zł.
1: Okej. Czy to jest... Pogramy sobie trochę w ciepło-zimno. Czy to jest coś takiego kolekcjonerskiego, jak wcześniej gadaliśmy?
0: Zdecydowanie nie.
1: Na przykład,
0: chociaż
1: nie?
0: Kiedyś się to kolekcjonowało. Jeszcze tak z 6 lat temu.
1: Dobra, inaczej. Czy normalnym jest to, że jakby ktoś może to mieć po prostu przy sobie? W sensie, wiesz, na przykład jak ty masz cały czas przy sobie telefon. Czy to jest coś takiego? Czy to był
0: aż
1: telefon?
0: Tak, nie.
1: Nie.
0: Okay.
1: No dobra, nie wiem. Poddaję się.
0: Otóż zostało skradzione 36 opakowań papieru toaletowego.
1: Przy sobie to miał.
0: Zawierających łącznie około 1800 rolek.
1: Przy sobie to miał.
0: Część skradzionego towaru.
1: A,
0: miał,
1: dobra.
0: Więc nie wiemy jaką, więc mógł mieć dwie.
1: Okej.
0: Okay. Z tych 1800 rolek.
1: To może on po prostu miał przy sobie jedno opakowanie sprzedawane na lewo. Może on po prostu jest takim papierotoaletowym Robin Hoodem. Papierowo-toaletowym, o, to jest lepsze słowo. Robin Hoodem i po prostu przez jakiegoś WhatsAppa czy coś umawiał się z ludźmi, że im sprzeda po taniości kradziony papier toaletowy i po prostu akurat szedł do klienta i akurat go złapano.
0: Albo jest lokalny.
1: Ale jak to zidentyfikowano w ogóle, że to akurat ten papier został skradziony?
0: Bo on został po prostu był na palecie przed marketem i gość stamtąd to zawinął.
1: No i to pewnie jakiś monitoring to widział.
0: Tak, no na dobra. Podstawie monitoringu gościa znaleziono.
1: Okej.
0: Okay. No, także no nie kradnijcie papieru, proste. Bo
1: przesrane.
0: Bo trochę tak. Główna sprawa. No, ty mówiłeś, że ty szedłeś bardziej w jakiegoś takiego ty szedłeś jakiegoś takiego papierowo-toaletowego dealera, czy coś takiego. Ja to raczej widzę, że gość powinien być jakimś Don Kibelone, czy jakoś coś
1: te strony.
0: Kibleone. O.
1: Wiesz, no niby Antony taki, Soprano działał w branży...
0: Że taki, wiesz, papierowo-toaletowy mafiozo, nie?
1: No to jest trochę taki przemysł mafijny w sumie, jak tak o tym pomyślisz.
0: Tylko zamiast białym proszkiem, to handlujesz białymi rolkami.
1: Przynajmniej kolor się zgadza.
0: Disturbed, Stronger on Your Own.

0: To teraz trochę o trendach.
1: O!
0: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak to Amerykanie odkryli rosół i kompot i nadali swoje własne nazwy. Tak tym razem jednak zostaniemy w Polsce i tym, co w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, stało się popularne.
1: Na schabowego znalazłem w internecie jeszcze pork pancake.
0: Pork pancake. Wow. No dobra. Zbieranie plastikowych butelek. Całkiem proste, nie?
1: No.
0: Wiadomo, z czym to się je, wiadomo, o co chodzi. Chodzi oczywiście o polowanie na butelki kaucyjne i potem masowe zwracanie je do butelkomatów. To stało się modą, trendem w zasadzie, na właśnie TikToku i jest bardzo dużo materiałów, gdzie młodzi Polacy po prostu zbierają butelki, po czym je zwracają do butelkomatów i następnie chwalą się, ile udało im się uzbierać.
1: Chcesz mi powiedzieć, że polscy żule od lat byli trendseterami?
0: Influencerami.
1: Wow.
0: Bez telefonów po prostu. Właśnie chciałem to sobie zostawić na puentę, ale jako, że już o tym powiedziałeś, to kontynuuję, że teraz, jeżeli widzimy kogoś na ulicy, kto grzebie po śmietnikach, to niekoniecznie musi być osoba w kryzysie bezdomności na przykład, tylko może być to po prostu influencer. Więc tym bardziej nie będę się dziwił osobom, które takim osobom, takim ludziom niekoniecznie będą chcieli dawać pieniądze.
1: Znaczy, wiesz,
0: influencerowi tym bardziej bym
1: znaczy, wiesz, to łatwo rozpoznać, jeżeli ma w ręku iPhone'a albo kamerę, to znaczy, że influencer.
0: Tak jest. Zwłaszcza jeśli mówi do tego telefonu bądź kamery w bardzo specyficzny sposób.
1: Kochani, znalazłem już dzisiaj 4 butelki, więc mam 2 złote.
0: Właśnie zebrałem tyle butelek i idę właśnie do Lidla, do butelkomatu je wszystkie oddać i zaraz zobaczymy, ile z tego się uzbierał. I właśnie jeden z takich polskich influencerów, polskich TikTokerów chwalił się tym, że zarobił na tym ponad 600 zł. No ale jak to w trendach bywa, są też tego przeciwnicy. I wyobraź sobie, że poza tymi, no w zasadzie grzecznymi ludźmi, którzy tak naprawdę poniekąd promują, powiedzmy, zbieranie tych plastikowych butelek, no bo poniekąd jest to też zbieranie gdzieś tam śmieci, zwłaszcza jeśli chodzi o chodzenie na przykład właśnie obok Tauron Areny po jakimś większym koncercie, a Bring Me The Horizon ostatnio grało, więc można było tam znaleźć dużo faktycznie plastikowych butelek, które nadały się do takiego butelkomatu. Były to butelki zwrotne. Wyobraź sobie, że znaleźli się ludzie, którzy są przeciwnikami tego trendu. Nawet nie chodzi o sam ten pomysł butelek kaucyjnych.
1: Ja się zastanawiam, czego tu być przeciwnikiem. Musisz mnie
0: dokładnie
1: świecić.
0: Nie wiem, dlaczego oni to robią.
1: Myślałem, że będziesz mieć jakieś wytłumaczenie.
0: Nie wiem, dlaczego oni to robią, ale no cóż, oni po prostu albo niszczą te butelki w taki sposób, żeby butelkomaty ich nie przyjmowały, albo przed wyrzuceniem butelki do śmieci w jakiś sposób po prostu usuwają z nich kod kreskowy. Wycinają go, zamalowują go, przepalają, cokolwiek. Byleby po prostu kod kreskowy nie zczytał, by butelkomat nie zczytał kodu kreskowego. Więc mamy ciekawe 2 spektra, jak to wszystko, co się dzieje popularne, ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Ja jestem temu, szczerze mówiąc, kompletnie obojętny, aczkolwiek bliżej mi raczej do pochwalenia tych pierwszych. W sensie tych, którzy zbierają te butelki.
1: Tak, ja też byłbym tego bliżej, no bo jednak robi się czyściej.
0: Pozdrawiam serdecznie moją siostrę, która krzywo na mnie spojrzała, jak wywaliłem butelkę, puszkę po Red Bullu do śmieci. To kompletny odruch był. Julia Rocka, głupia.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Internautów podpalił, to na pewno. No. Każdy z nas był, przynajmniej raz jestem przekonany, w hotelu, w którym był szwedzki stół.
4: Tak jest, ja byłem.
3: Też byłem. Byłeś? Był.
4: A nawet jeśli nie w hotelu, to na przykład na jakimś weselu nawet, czy coś.
3: Tak, ale chodzi mi konkretnie o hotele, bo hotel w Krynicy Morskiej znalazł się w centrum dość zajadłej internetowej dyskusji, bym rzekł, bo wprowadził opłatę za wynoszenie jedzenia ze śniadaniowego bufetu.
4: O, ale dlaczego?
3: Bo...
4: Okej, jestem w stanie się domyślić. Chodzi pewnie o pozostawione naczynia gdzieś tam po pokojach hotelu. Nie, nie o to chodzi?
3: Po prostu, jakby... inaczej, przeczytam tabliczkę, która tam się znalazła.
4: Dobra.
3: Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść. Przygotowanie przez Państwa posiłków na wynos traktowane będzie jako suchy prowiant, w odpłatności 80 zł za osobę.
4: Wow! Ale dlaczego?
3: Kierownictwo generalnie tego obiektu tłumaczy, że decyzja ma ograniczyć praktykę przygotowywania przez gości prowiantu na cały dzień z produktów przeznaczonych do spożycia na miejscu.
4: Aha, okej, dobra, czyli po prostu no nie chcą, wiesz, żeby ludzie traktowali śniadanie jako... No jak, jeśli na, tak jak mówisz, na szwedzkim stole można jeść ile się chce, że właśnie
3: tak, no
4: jeszcze
3: bo to jest
4: na obiad i kolację sobie zostawić.
3: Bo to jest raczej takie typowe polactwo.
4: Tak jest, tak jest.
3: Że, znaczy inaczej, ja jeszcze rozumiem, jeżeli to byłoby, jeżeli to miało być takie, wiesz, że ktoś sobie robi 15 kanapek i 10 kiebasek sobie wyniesie, no to jeszcze okej, okay, dobra, to może mieć sens, nie? Ale jeżeli na przykład zrobi sobie małą kanapeczkę na później i to wyniesie, no to bądźmy szczerzy.
4: No to już tak.
3: Jakby ja bym to skalował chyba, że jak ktoś sobie wyniesie kanapkę na jakieś drugie śniadanie, takie małe, coś tamtego, bo nie wiem, bo teraz, nie wiem, brzuch boli i nie możesz zjeść teraz, a później już będzie zamknięte cokolwiek.
4: Ale powiem ci, że ja nawet bym nie pomyślał o tym, żeby sobie w takim miejscu wziąć jedzenie na później z takiego
3: stołu. Mi się czasem zdarzało, rzeczywiście, będąc w takich miejscach, robiąc sobie, ale to rzeczywiście coś takiego małego, żeby coś sobie przekąsić w okresie doobiadowym, bo wiadomo, jak jesteśmy, no to albo jemy obiad w hotelu, no mamy pełne wyżywienie, albo jemy gdzieś na mieście, no to rzeczywiście jakąś taką małą kanapkę, żeby coś tam ewentualnie mieć, nie?
4: Okej.
3: Okay. Ale nie wynosiłem drugiego i trzeciego śniadania, nie? Umówmy się.
4: No także pamiętajcie, że te wszystkie jakieś, na przykład, nie wiem, mydełka, czy coś, które dostajecie podczas pobytu hotelowego, to generalnie są dla was, to branie ich to nie jest kradzież.
3: Tak, ja to wynoszę.
4: Ale no w tym wypadku no jestem w stanie trochę zrozumieć mimo wszystko ten zabieg. Co prawda może nie do takiej skali, jak to ująłeś, że aż 80 zł za wzięcie sobie kanapeczki na później, no bo bez przesady. Ale wiem, o co chodzi.
3: No generalnie no, nie dziwią podzielone reakcje, nie? No,
4: tak jest.
3: Część komentujących poparła hotel, wskazując na rosnące koszty prowadzenia działalności. Inni zaś uznali nowe zasady za zbyt restrykcyjne wobec klientów.
4: No z tą restrykcyjnością trochę bym się zgodził.
3: I
4: to ma sens.
3: Z tą kwotą bym się nie zgodził.
4: Właśnie.
3: Przede wszystkim.
4: To ma sens, ale do pewnego pułapu.
3: W sensie ta kwota z jednej strony jest straszna, strasznie wysoka, tak bym powiedział, a z drugiej
4: działa,
3: bo odstrasza
4: tak
3: chyba,
4: jest,
3: nie?
4: Tak jest. Po to są kary, żeby odstraszać.
3: Chyba, że ktoś lubi żyć w ciągłej adrenalinie, to wtedy wynosi po kieszeniach i ma nadzieję, że go nie złapią.
4: Tak, to są te same harlekiny, które jeżdżą komunikacją bez biletów.
3: Przeczytaj to, bo to chyba twoje, tak? A ja
4: nie, to nie moje.
3: To nie twoje? O Jezu, to ja nie wiem.
4: Felix Jane Hyde...
3: I Alex Iono?
4: Alex Iono, Hot to Touch.
3: Gramy.

0: touch.
1: No, to jesteśmy z powrotem i Włochy teraz mamy.
2: Mamma mia.
1: To jest właśnie to miejsce, do którego się udamy, tak jak zapowiadałem na początku. Miejsce, które znamy, kochamy. No dobra, kto kocha, ten kocha. Co ciekawego znów zrobili Włosi?
2: No, co ciekawego tym razem? No, daj mi, bo ja uwielbiam.
1: Uwaga, bo Włosi, w zasadzie jedna z włoskich plaż, wprowadziło pewien zakaz. I to nie jest zakaz dla wszystkich, tylko dla osób od 10 do 65 lat. Jak myślisz? Plaża. No tam to ograniczenie wiekowe akurat nie jest żadną wskazówką. Ale
2: zakaz
1: czego można by było zakazać?
2: Pieluch.
1: Nie.
2: No bo poniżej 10 to jakby ma sens.
1: Okej. Uwaga. Bo władze miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadziły bardzo kontrowersyjne przepisy na plaży Punta Molentis.
2: Okej.
1: A tym przepisem jest zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat. Wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat.
2: No właśnie, bo ja ciekawostkę miałem, że dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku, jest różnica pomiędzy słowem parasol i paraguas. No
1: tak
2: bo parasol, jak sol, to jest przed słońcem i paraguas, jak aguas, przed wodą. Są dwa różne parasole.
1: Haha. Ha. I see what you did there. Ale nie jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy we Włoszech. Władze Villa Simus twierdzą, że to wszystko dla bezpieczeństwa, bo generalnie w zeszłorocznym sezonie był pewien pożar właśnie na tej plaży wywołany przez podpalaczy, a podpalane były właśnie jakieś parasole i tego typu rzeczy. No i w związku z tym wprowadzono zakaz używania parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych sposobów ochrony przed słońcem. Więc okay. Totalnie nic. Więc jeśli planujecie się tam wybrać, wyposażcie się po prostu w jakiegoś dobrego SPF-a.
2: To,
1: mało tego, jeżeli się nie będziecie trzymać tego zakazu, no to też jest opłata w wysokości 10 euro za samo wejście, w ogóle sobie wyobraź. Moment, jakie tutaj...
2: Ale
1: nie mam
2: sensie,
1: informacji,
2: sensie,
1: jaka
2: czekaj,
1: będzie kara, przepraszam.
2: Ale w sensie, czekaj, płacę 10 euro, wchodzę i wchodzę z parasolem i wtedy mogę?
1: Nie, to przepraszam, to jest mój błąd. Nie mam tutaj podane, ile potencjalnie kosztowałby taki, nie wiem, mandat, taka kara, ale generalnie, no to samo wejście na plażę teraz też kosztuje 10 euro.
2: A wyobraź sobie, gdyby w takiej ustce, albo w Kołobrzegu, nagle na plaży zabroniono parawanów.
1: Wow, no
2: co to
1: jest...
2: by się zrobił za jazgot?
1: Tak jest. Polski odpowiednik, plażowy polski odpowiednik amerykańskich turf warsów by zniknął. Bo w sumie trochę takie zajmowanie terenu trochę
2: no nie?
1: było w sumie. No, w każdym razie dosyć niecodzienny. Dosyć niecodzienny przepis. No i cóż. To tyle po prostu. Oni mieli parasole, już ich nie mają, a u nas parawany dalej są. Ciekawe, czy to się zmieni.
2: W teorii powinniśmy teraz zagrać parawany tango, ale tego nie zrobimy.
1: Ale zagramy Walk on the Earth w utworze Knock 'em Down.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Tak jak wspominałem, mam polskie tematy, ale nie do końca zawsze, jak się okazuje, o Polsce, ale tym razem o Polaku. To jest temat, o którym mogliście słyszeć, bo był dość głośny w zeszłym tygodniu, ale i tak stwierdziłem, że o nim pogadam, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, bo 39-letni pan Dawid Schulz, Polak, od lat mieszkający w Wielkiej Brytanii, wygrał w internetowej loterii luksusowy dom wart około 1,8 miliona funtów, samochód terenowy oraz 25 tysięcy funtów w gotówce. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i co się robi z taką wygraną? No się zostaje i się korzysta, prawda?
1: Chyba, że. Ja znam tę historię, przyznam ci się, bo jak szukałem tematów, to się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, że poszukam dalej.
0: Tak, otóż nie tym razem. Mężczyzna, który pracował wcześniej jako konduktor i maszynista kolejowy, przyznał, że mimo ogromnej wygranej nie zamierza jednak budować nowego życia na Wyspach. Jego celem jest sprzedaż nieruchomości i powrót do Polski wraz z rodziną. Jak podkreśla, od dawna marzył o powrocie do ojczyzny, a wygrana daje mu finansową niezależność i możliwość rozpoczęcia nowego etapu życia bez obaw o przyszłość.
1: Tak, bo z tego co pamiętam, w tej loterii, czy jakkolwiek to można nazwać, wydaje mi się, że to była chyba loteria, bądź jakiś konkurs, jak zwał, tak zwał, to zwycięzca miał dwie opcje. Właśnie dostawał ten samochód i nieruchomość lub nieco mniejszy, ale jednak ekwiwalent pieniężny. I właśnie chyba na tę opcję nasz Polak się zdecydował, jeśli dobrze pamiętam.
0: Warto zaznaczyć, że w tym momencie 2 miliony funtów to jest równowartość niecałych 10 milionów złotych.
1: No więc można sobie życie ułożyć, co?
0: No i ja bym sobie na nowo ułożył za 10 tysięcy, a dopiero za miliony.
1: No widzisz, jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, można by było powiedzieć.
0: No jak głodny
1: lub
0: trochę jestem.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No, to prawda.
1: W sumie to lepsze nawet.
0: Oliver Tree i Robin Schulz.
1: Schulz utworzy swoją drogą.
0: No właśnie, w utworze Misiu. To takie memorandum trochę dla pana Olivera Tree, którego nie ma już z nami.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu o obecnych trendach, prawda? O gromadzeniu butelek i masowym zwracaniu ich do butelkomatów.
0: No.
2: A teraz porozmawiamy sobie o nieco starszym, w zasadzie to dużo starszym trendzie, który można by było nawet podpiąć już pod tak zwanego martwego mema.
0: Mumifikację.
2: Co?
0: Nie wiem, trend dawno był, je robili tak.
2: Dobra. Wracamy do tematu i to jest przy okazji sprawa, która zahacza o tematykę kierowców. Jak słyszysz o jakichś trendach z przeszłości i kierowcach, zwłaszcza tych źle parkujących, to przypomina się jedna rzecz.
0: Karniaczek.
2: Karniaczek, mm-hmm. Dokładnie. Czyli pewien organ, prawda, naklejka, taka paróweczka, prawda. Generalnie jak ktoś słabo zaparkował, to mu się nalepiało takiego. I generalnie, uwaga, okazuje się, że ktoś jeszcze tak robi.
0: Taki karny kaktus.
2: Kiedyś ludzie naklejali na samochody te naklejki, teraz wystarczy, że wyślą nagranie do StopHama. Ale, uwaga, w Płocku pewien mężczyzna, 52-letni, właśnie cały czas taką praktykę uskuteczniał. I nie uszło mu to na sucho, ponieważ okazało się, że mężczyzna odpowie przed sądem i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jak myślisz, za co? Pierwsza myśl? Co, jakiś wandalizm?
0: Za wandalizm, za niszczenie mienia.
2: Bliżej tego drugiego, ponieważ pewien właściciel samochodu właśnie w Płocku dostał taką naklejeczkę i po oderwaniu takiej naklejki zostały trwałe uszkodzenia lakieru.
0: Mhm.
2: A to nie jest tania sprawa. Poszkodowany oszacował straty na blisko 5,5 tysiąca złotych.
0: O, wow.
2: Mała, drobna wręcz usterka lakieru. I ja nie mówię tego ze zdziwieniem, bo ja wiem, jak to działa. Praca lakiernika jest cholernie droga, ja przepraszam za wyrażenie, ale malowanie jednego elementu potrafi zahaczać o koszt 1000 złotych.
0: Na czym to nakleił? Na Porsche?
2: Nie wiem, co tam było, może też jakiś drogi lakier. Nieważne. W każdym razie, bo tam były dwie naklejki swoją drogą, jeśli dobrze czytam, to tam były właśnie dwie naklejki. Sprawa została zgłoszona na policję, mężczyzna został zidentyfikowany, usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, no i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią zrobienia na złość, więc kolejny element polskości mamy zachowany. Jak przekazano w komunikacie, funkcjonariusze znaleźli w samochodzie mężczyzny 18 podobnych naklejek, co może wskazywać, że planował podobne działania wobec innych osób.
0: Seryjny naklejkowicz.
2: Seryjny naklejkowicz.
0: A ja mam pytanie. Czy ten, co tak źle zaparkował, to też został karany za złe parkowanie, tak przy okazji?
2: To jest dobre pytanie, bo wiesz...
0: Czy tak po prostu mu to uszło płazem?
2: Właściciel samochodu przynajmniej miał dowód, a jak przeparkował, to dowodu na jego złe parkowanie już nie było.
0: No ale nie, jak znaleziono tego naklejkowicza, to pewnie po jakimś monitoringu. No to ten monitoring też musiał pokazywać, że samochód był zaparkowany źle.
2: Być może, ale o tym nam nie wiadomo. No jakby nie patrzeć, mandaty za... Gdybyśmy w GPS-ie rozmawiali o mandatach za złe parkowanie albo coś, to by było niesamowicie nudne.
0: To prawda.
2: A to jest jednak ciekawsze. No w każdym razie będziemy się już z wami tym akcentem żegnać, bo to był ostatni temat na dziś. A już się rozpoczął mecz
0: Belgia-Egipt.
2: Belgia-Egipt, jak na razie pewnie 0-0, bo 10 minut minęło po 21. Kuba na razie to sprawdzi, a ja się z wami będę żegnał w tym czasie. Kuba, uwaga, chyba, że już jest. Już mamy wynik 0-0, więc teraz już z czystym sumieniem możemy się z wami żegnać i odesłać was, jeżeli interesuje was to, co się dzieje na tegorocznym mundialu, na tej edycji bardzo amerykańskiej. No to lećcie oglądać. My się z wami żegnamy i życzymy miłego tygodnia, a w nowy tydzień wprowadzali was
0: Jakub Green
2: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Dobranoc.
0: Cześć, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. W każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

Sweet.

0: konferencji kosmitów, ogólnie rzecz ujmując, czyli dowiadujemy się, że nie jesteśmy sami w kosmosie. A to oczywiście przekłada się na wiele, wiele innych rzeczy. Co prawda od filmów, które pamiętamy z lat 70., to trochę czasu minęło, ale myślę, że temat dalej jest jak najbardziej aktualny. A Dzień Objawienia do obejrzenia w Multikinie o godzinie 17.20 lub 18.20 oczywiście zapraszamy. No i informacje bieżące, skoro tak, to ja was już na czwartek zapraszam na koncert jubileuszowy chóru Kantata, bo tak się składa, że chór osiągnął, no, pokaźny, jakby nie było, wiek 35 lat i cały czas ta sama dyrygentka. To też o czym świadczy. A koncert odbędzie się w klubie drugiego Korpusu Polskiego na ulicy Zybnikiewicza 1 o godzinie 18.30. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko poza tym będzie jasne i głośne. A skoro tak, to dodam jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9 startuje, przynajmniej jeżeli chodzi o programy autorskie, a wieczorem o godzinie 20 Kultywator. To będzie jutro, natomiast dzisiaj o 21 Worek Burz, na który już w tej chwili was serdecznie zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

0: że chór osiągnął, no, pokaźny, jakby nie było, wiek 35 lat i cały czas ta sama dyrygentka. To też o czym świadczy. A koncert odbędzie się w klubie drugiego Korpusu Polskiego na ulicy Zybnikiewicza 1 o godzinie 18.30. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko poza tym będzie jasne i głośne. A skoro tak, to dodam jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9 startuje, przynajmniej jeżeli chodzi o programy autorskie, a wieczorem o godzinie 20 Kultywator. To będzie jutro, natomiast dzisiaj o 21 Worek Busz, na który już w tej chwili Was serdecznie zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca i 166 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Jolanta i Wit, ale także Oliwia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj obchodzimy Dzień Wiatru. Oj, wiało momentami, to muszę wam przyznać. Dodatkowo ogólnopolski dzień dogotera. Pieski oczywiście też szybko jak wiatr potrafią biegać, a poza tym Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Oni zdecydowanie wolniej się poruszają. A jeżeli chodzi o opcje koncertowe, to zapraszam was na jutro do Tauron Areny na Lost Generation Festival, a to wszystko rozpocznie się już o godzinie 12. Na początku oczywiście będzie cała masa atrakcji, bo będą gry, zabawy ludu polskiego, dodatkowo jeszcze CF98, która zapewni oczywiście wstawki muzyczne co jakiś czas. Jednym słowem, długo się będzie działo, ale wieczorem, moi drodzy, to już będzie naprawdę odlot. Od godziny 16 zaczyna się wejście, natomiast od 16.45 koncerty. Najpierw Lagwagon, później Hollywood Undyte, później Derasmus, Papa Roach i The Offspring na sam koniec od 22 do 23.30. Jednym słowem, moi drodzy, cała plejada gwiazd lat 90. i 2000. Myślę, że to jest coś, co na pewno wielu by chciało

0: Zaliczyć. Również ja niestety akurat nie zdążyłem nabyć biletu. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, proponuję wam wycieczkę do multikina i to w dodatku całkiem śpiewającą wycieczkę. Nie wiem, czy pamiętacie K-popowe łowczynie demonów. Taki film, trochę animacja, trochę, no powiedzmy, animacja w stylu mangi, ale niekoniecznie. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to film, który w kategoriach oscarowych w tym roku całkiem mocno zaistniał. Natomiast zapraszam was na ten film nie bez kozery, bo jutro o 17.50 możecie pójść na ten film, ale również sobie pośpiewać, bo będzie on połączony z karaoke. Jednym słowem, moi drodzy, przyjemne z pożytecznym, no chyba, że traficie akurat na osobę zbliżoną walorami głosowymi do mnie w pobliżu, no wtedy to karaoke może wam się troszeczkę nie spodobać. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to informacja no z dużej i ogólnie rzecz ujmując. Otóż mamy podpisane porozumienie, w ramach którego Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, ale także spółka Newag podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia zaawansowanego hubu naukowo-technologicznego, a celem porozumienia jest powołanie wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za rozwój i komercjalizację technologii kwantowych w Polsce. A że jest to technika, no powiedzmy, przyszłościowa i technika, która umożliwia prowadzić naprawdę zaawansowane badania i obliczenia, jest to na pewno rzecz nadwyraz ciekawa. A ciekawostką jest to, że podpisały się pod tym trzy te najbardziej zaawansowane technologicznie uczelnie Krakowa. Jednym słowem, moi drodzy, będzie się działo. Oj, będzie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie polecam oczywiście wejście na stronę internetową www.nowinki.pl. Tam możecie nas słuchać. Wystarczy nacisnąć przycisk włącz radio i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o to, co musicie zrobić. Później to sprawa należy do nas, a my już gwarantujemy doskonałą muzykę, ciekawe informacje i formę spędzania czasu oczywiście. A skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jakby co, to jutro tuż po 9 startuje poranek, wieczorem o 21 worek buszy, na który oczywiście już w tej chwili zapraszam, natomiast dzisiaj, za chwilę, za momencik GPS
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego miał kurwa. Co? To tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: wprowadzamy w nowy tydzień. Dzień dobry albo dobry wieczór, to w zależności czy jesteście przestawieni na godziny mundialowe. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, a wprowadzać was będą klasycznie
1: Albert Pusa
0: oraz Jakub Green. Realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr. Witamy was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w tym piłkarskim okresie. Mam nadzieję, że pomiędzy teraz meczami jesteśmy w stanie zająć wam jeszcze, umilić wam tę najbliższą godzinę.
1: Tak jest, bo następny mecz zacznie się właśnie o godzinie 21, więc...
0: Belgia-Egipt.
1: Belgia-Egipt,
0: tak jest. Szybkie typowanko?
1: Myślę, że Belgia.
0: Z 3-0?
1: 2.
0: Okej.
1: 2-0. 2-0 dla Belgii z mojej strony, Kuba?
0: 3-0, no.
1: Okej. Przypominamy, że trwa GPS The Last Ride na antenie Radia Nowinki. Więc jeszcze mamy przed nami, no poza dzisiejszą oczywiście, jeszcze łącznie, dwie audycje.
0: Tak, łącznie zostało z aktualną 3.
1: Dokładnie tak. Za chwilę o tym, co w Krakowie, a w zasadzie to nie w Krakowie, ale w regionie. Co, Kuba, z twojej strony dziś będzie?
0: Z mojej bardzo polskie tematy będą dzisiaj, tak powiem.
1: Okej, no u mnie też w sumie dosyć polsko, będzie tylko jedna podróż w miejsce, które nasi słuchacze znają i kochają.
0: A teraz w takim razie zagramy sobie krótką piosenkę U2 i Pride in the Name of Love, a tak jak wspomniałeś przed momentem, za chwilkę Kraków.

0: Kuba zapowiedział, że Kraków, ale nie do końca, bo zostajemy w regionie faktycznie, ale nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w Krakowie, ponieważ przenosimy się bardziej w stronę Wadowic, mianowicie do Babicy właśnie, pod
1: jednej.
0: Królestwem Kremówek. Tak, Babica sztuk 1, dokładnie. Ponieważ tam wydano pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce całorocznego krytego stoku narciarskiego.
1: O, nice.
0: Jest to na tyle ciekawe, że właśnie, tak jak powiedziałem, to ma być pierwsza taka inwestycja w naszym kraju i jedna z tak naprawdę niewielu na świecie. Mało tego, ma szansę być największym tego typu obiektem na świecie. Wacław Prorok, który jest pomysłodawcą i inwestorem tego przedsięwzięcia. Generalnie na razie nie wiemy zbyt wiele, w sensie nie wiemy dokładnie, kto się zajmie tym projektem, kto będzie wykonawcą, nie wiemy, kiedy dojdzie to do skutku. Najpóźniej za kilka miesięcy wszystko ma być jasne,
1: to aczkolwiek... To żaden z niego Prorok.
0: Aczkolwiek, co wiemy do tej pory, że będzie to właśnie w Babicy pod Wadowicami, tak jak powiedziałem, Babica sztuk 1. Bo poza anteną sobie z Kubą żartowaliśmy, że w sumie to... No bo ja źle powiedziałem, bo powiedziałem Babice. Tak,
1: no bo
0: powiedziałem
1: Babice też są chyba, nie? Gdzieś.
0: Tak, no, gdzieś są na pewno. Ale tak, oczywiście obiekt ma umożliwić miłośnikom sportów zimowych korzystanie z uroków jazdy na nartach i snowboardzie przez cały rok.
1: Powiedz, jak Chrzanowskim są Babice.
0: O, widzisz.
1: Też w Małopolsce.
0: O, widzisz. Kompleks ma mieć powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Jeszcze raz?
0: 27 tysięcy metrów kwadratowych. Pamiętaj, że to są metry kwadratowe,
1: brzmi
0: więc...
1: Brzmi jak dużo.
0: Metr razy metr. I ma być przystosowany do obsługi nawet 2000 osób jednocześnie. A dla zmotoryzowanych przewidziano około 700 miejsc parkingowych. Wygląda to ciekawie. Ja osobiście nie należę do osób, które pasjonują się jazdą na nartach, ba, nie pamiętam, czy tak naprawdę kiedykolwiek na nartach jeździłem. Aczkolwiek samo to, że taki obiekt może powstać, jest bardzo ciekawe. Mało tego, że właśnie ma szansę być jednym z największych tego typu obiektów na świecie. Przy okazji będąc właśnie pierwszym w Polsce. Aż się prosi o Polska Górą. Nie wiem, czy Piotrek ma to w zanadrzu.
2: Polska Górą!
0: Oczywiście, zawsze, że ma. Niezawodny. No dobra. Więc to tyle. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, a ktoś z was na pewno jest zainteresowany,
1: ja
0: to będziecie mogli się wybrać.
1: A jestem w szoku, że akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten akurat sport, to mam trochę większe doświadczenie od ciebie, bo jak miałem jakieś 10 lat, to biegałem na biegówkach.
0: Ja co najwyżej na sankach sobie pojeździłem.
1: Na jabłku było zjeżdżane.
0: Weathers w utworze Waste Me.

0: tak jak mówiłem, ja mam w tym tygodniu polskie tematy bardzo, a więc zostajemy w Polsce, a dokładniej w Żyrardowie. Będziemy się znajdować w tej historii, gdzie policja została wezwana do kradzieży. Czyli coś, co lubimy, o czym lubimy rozmawiać na antenie w takim GPS-a.
1: Co tym razem zajumano?
0: Przejdziemy do tego. Do tej kradzieży doszło w nocy 9 czerwca. Analiza monitoringu pozwoliła szybko ustalić podejrzanego, a jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego mężczyznę. Co najbardziej kuriozalne, podczas zatrzymania miał przy sobie część skradzionego towaru. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I teraz ja pytam ciebie, co ukradł?
1: 5 lat pozbawienia wolności, to można było się domyślić, że tak będzie.
0: Klasyka.
1: Podczas zatrzymania miał to przy sobie.
0: Tak.
1: Nie było tam podanej żadnej wartości ani nic takiego.
0: Jeszcze nie podałem, jeszcze jej nie podałem, ale mogę ci podać. Wartość oszacowana na 1070
1: zł. 1070
0: zł. Tak.
1: Co to może być?
0: A, bo nie pamiętasz.
1: 1070 zł.
0: Tak, 1070. Nie, to nie było. To był towar o wartości 1070 zł.
1: Okej. Okay. Czy to jest... Pogramy sobie trochę w ciepło-zimno. Czy to jest coś takiego kolekcjonerskiego, jak wcześniej gadaliśmy?
0: Zdecydowanie nie.
1: Na przykład,
0: chociaż
1: nie?
0: Kiedyś się to kolekcjonowało. Jeszcze tak z 6 lat temu.
1: Dobra, inaczej. Czy normalnym jest to, że jakby ktoś może to mieć po prostu przy sobie? W sensie, wiesz, na przykład jak ty masz cały czas przy sobie telefon. Czy to jest coś takiego? Czy to był
0: aż
1: telefon?
0: Tak nie.
1: Nie, okej. Okay. No dobra, nie wiem, poddaję się.
0: Otóż zostało skradzione 36 opakowań papieru toaletowego.
1: Przy sobie to miał.
0: Zawierających łącznie około 1800 rolek.
1: Przy sobie to miał.
0: Część skradzionego towaru, więc nie wiemy jaką, więc mógł mieć dwie.
1: Okej.
0: Okay. Z tych 1800 rolek.
1: To może on po prostu miał przy sobie jedno opakowanie sprzedawane na lewo. Może on po prostu jest takim papierotoaletowym Robin Hoodem. Papierowo-toaletowym, o, to jest lepsze słowo. Robin Hoodem i po prostu przez jakiegoś WhatsAppa czy coś umawiał się z ludźmi, że im sprzeda po taniości kradziony papier toaletowy i po prostu akurat szedł do klienta i akurat go złapano.
0: Albo jest lokalny.
1: Ale jak to zidentyfikowano w ogóle, że to akurat ten papier został skradziony?
0: Bo on został po prostu, był na palecie przed marketem i gość stamtąd to zawinął.
1: No i to pewnie jakiś monitoring to widział.
0: Tak, no na dobra. Podstawie monitoringu gościa znaleziono.
1: Okej.
0: Okay. No, także no nie kradnijcie papieru, proste. Bo
1: przesrane.
0: Bo trochę tak. No, gówniana sprawa. No, ty mówiłeś, że ty szedłeś bardziej w jakiegoś takiego ty szedłeś w jakiegoś takiego papierowo-toaletowego dealera, czy coś takiego. Ja to raczej widzę, że gość powinien być jakimś Don Kibelone, czy jakoś coś te strony. Kibleone, o.
1: Wiesz, no niby Antony Soprano działał w branży...
0: Że taki, wiesz, papierowo-toaletowy mafiozo, nie?
1: No to jest trochę taki przemysł mafijny w sumie, jak tak o tym pomyślisz.
0: Tylko zamiast białym proszkiem, to handlujesz białymi rolkami.
1: Przynajmniej kolor się zgadza.
0: Disturbed, Stronger on Your Own.

0: To teraz trochę o trendach.
1: O!
0: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak to Amerykanie odkryli rosół i kompot i nadali swoje własne nazwy. Tak tym razem jednak zostaniemy w Polsce i tym, co w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, stało się popularne.
1: Na schabowego znalazłem w internecie jeszcze pork pancake.
0: Pork pancake. Wow. No dobra. Zbieranie plastikowych butelek. Całkiem proste, nie?
1: No.
0: Wiadomo, z czym to się je, wiadomo, o co chodzi. Chodzi oczywiście o polowanie na butelki kaucyjne i potem masowe zwracanie je do butelkomatów. To stało się modą, trendem w zasadzie, na właśnie TikToku i jest bardzo dużo materiałów, gdzie młodzi Polacy po prostu zbierają butelki, po czym je zwracają do butelkomatów i następnie chwalą się, ile udało im się uzbierać.
1: Chcesz mi powiedzieć, że polscy żule od lat byli trendseterami?
0: Influencerami.
1: Wow.
0: Bez telefonów po prostu. Właśnie chciałem to sobie zostawić na puentę, ale jako, że już o tym powiedziałeś, to kontynuuję, że teraz, jeżeli widzimy kogoś na ulicy, kto grzebie po śmietnikach, to niekoniecznie musi być osoba w kryzysie bezdomności na przykład, tylko może być to po prostu influencer. Więc tym bardziej nie będę się dziwił osobom, które takim osobom, takim ludziom niekoniecznie będą chcieli dawać pieniądze.
1: Znaczy, wiesz,
0: influencerowi
1: to,
0: tym bardziej bym
1: znaczy, wiesz, to łatwo rozpoznać, jeżeli ma w ręku iPhone'a albo kamerę, to znaczy, że influencer.
0: Tak jest. Zwłaszcza jeśli mówi do tego telefonu bądź kamery w bardzo specyficzny sposób.
1: Kochani, znalazłem już dzisiaj 4 butelki, więc mam 2 złote.
0: Właśnie zebrałem tyle butelek i idę właśnie do Lidla, do butelkomatu je wszystkie oddać i zaraz zobaczymy, ile z tego się uzbierał. I właśnie jeden z takich polskich influencerów, polskich TikTokerów chwalił się tym, że zarobił na tym ponad 600 zł. No ale jak to w trendach bywa, są też tego przeciwnicy. I wyobraź sobie, że poza tymi, no w zasadzie grzecznymi ludźmi, którzy tak naprawdę poniekąd promują, powiedzmy, zbieranie tych plastikowych butelek, no bo poniekąd jest to też zbieranie gdzieś tam śmieci, zwłaszcza jeśli chodzi o chodzenie na przykład właśnie obok Tauron Areny po jakimś większym koncercie, a Bring Me The Horizon ostatnio grało, więc można było tam znaleźć dużo faktycznie plastikowych butelek, które nadały się do takiego butelkomatu. Były to butelki zwrotne.
1: Mhm.
0: Wyobraź sobie, że znaleźli się ludzie, którzy są przeciwnikami tego trendu. Nawet nie chodzi o sam ten pomysł butelek kaucyjnych.
1: Ja się zastanawiam, czego tu być przeciwnikiem, musisz
0: dokładnie
1: mi
0: oświecić. Nie wiem, dlaczego oni to robią.
1: Myślałem, że będziesz mieć jakieś wytłumaczenie.
0: Nie wiem, dlaczego oni to robią, ale no cóż, oni po prostu albo niszczą te butelki w taki sposób, żeby butelkomaty ich nie przyjmowały, albo przed wyrzuceniem butelki do śmieci w jakiś sposób po prostu usuwają z nich kod kreskowy. Wycinają go, zamalowują go, przepalają, cokolwiek. Byleby po prostu kod kreskowy nie zczytał, by butelkomat nie zczytał kodu kreskowego. Więc mamy ciekawe dwa spektra, jak to wszystko, co się dzieje popularne, ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Ja jestem temu, szczerze mówiąc, kompletnie obojętny, aczkolwiek bliżej mi raczej do pochwalenia tych pierwszych. W sensie tych, którzy zbierają te butelki.
1: Tak, ja też byłbym tego bliżej, no bo jednak robi się czyściej.
0: Pozdrawiam serdecznie moją siostrę, która krzywo na mnie spojrzała, jak wywaliłem butelkę, przepraszam, puszkę po Red Bullu do śmieci. To kompletny odruch był. Julia Rocka, głupia.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Internautów podpalił, to na pewno. No. Każdy z nas był, przynajmniej raz jestem przekonany, w hotelu, w którym był szwedzki stół.
4: Tak jest, ja byłem.
3: Też byłem. Byłeś? Był.
4: A nawet jeśli nie w hotelu, to na przykład na jakimś weselu nawet, czy coś.
3: Tak, ale chodzi mi konkretnie o hotele, bo okay. Hotel w Krynicy Morskiej znalazł się w centrum dość zajadłej internetowej dyskusji, bym rzekł, bo wprowadził opłatę za wynoszenie jedzenia ze śniadaniowego bufetu.
4: O, ale dlaczego?
3: Bo...
4: Okej, jestem w stanie się domyślić. Chodzi pewnie o pozostawione naczynia gdzieś tam po pokojach hotelu. Nie, nie o to chodzi?
3: Po prostu, jakby... inaczej, przeczytam tabliczkę, która tam się znalazła.
4: Dobra.
3: Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść. Przygotowanie przez Państwa posiłków na wynos traktowane będzie jako suchy prowiant, w odpłatności 80 zł za osobę.
4: Wow! Ale dlaczego?
3: Kierownictwo generalnie tego obiektu tłumaczy, że decyzja ma ograniczyć praktykę przygotowywania przez gości prowiantu na cały dzień z produktów przeznaczonych do spożycia na miejscu.
4: Aha, okej, dobra, czyli po prostu no nie chcą, wiesz, żeby ludzie traktowali śniadanie jako... No jak, jeśli na, tak jak mówisz, na szwedzkim stole można jeść ile się chce, że właśnie
3: tak, no
4: jeszcze
3: bo to jest takie,
4: kolację sobie zostawić.
3: Bo to jest raczej takie typowe polactwo.
4: Tak jest, tak
3: że,
4: jest.
3: Znaczy inaczej, ja jeszcze rozumiem, jeżeli to miało być takie, wiesz, że ktoś sobie robi 15 kanapek i 10 kiełbasek sobie wyniesie, no to jeszcze okej, dobra, to może mieć sens, nie? Ale jeżeli na przykład zrobi sobie małą kanapeczkę na później i to wyniesie, no to bądźmy szczerzy.
4: No to już tak.
3: Jakby ja bym to skalował chyba, że jak ktoś sobie wyniesie kanapkę na jakieś drugie śniadanie, takie małe coś tamtego, bo nie wiem, bo teraz, nie wiem, brzuch boli, nie możesz zjeść teraz, a później już będzie zamknięte cokolwiek.
4: Ale powiem ci, że ja nawet bym nie pomyślał o tym, żeby sobie w takim miejscu wziąć jedzenie na później z takiego
3: stołu. Mi się czasem zdarzało, rzeczywiście, będąc w takich miejscach, robiąc sobie, ale to rzeczywiście coś takiego małego, żeby coś sobie przekąsić w okresie doobiadowym, bo wiadomo, jak jesteśmy, no to albo jemy obiad w hotelu, no bo mamy pełne wyżywienie, albo jemy gdzieś na mieście, no to rzeczywiście jakąś taką małą kanapkę, żeby coś tam ewentualnie mieć, nie?
4: Okay.
3: Ale nie wynosiłem drugiego i trzeciego śniadania, nie? Umówmy się.
4: No także pamiętajcie, że te wszystkie jakieś, na przykład, nie wiem, mydełka, czy coś, które dostajecie podczas pobytu hotelowego, to generalnie są dla was, to branie ich to nie jest kradzież.
3: Tak, ja to wynoszę.
4: Ale no w tym wypadku no jestem w stanie trochę zrozumieć mimo wszystko ten zabieg. Co prawda może nie do takiej skali, jak to ująłeś, że aż 80 zł za wzięcie sobie kanapeczki na później, no bo bez przesady. Ale wiem, o co chodzi.
3: No generalnie no, nie dziwią podzielone reakcje, nie? No,
4: tak jest.
3: Część komentujących poparła hotel, wskazując na rosnące koszty prowadzenia działalności. Inni zaś uznali nowe zasady za zbyt restrykcyjne wobec klientów.
4: No z tą restrykcyjnością trochę bym się zgodził.
3: I
4: to
3: z tą
4: ma sens.
3: Kwotą bym się nie zgodził.
4: Właśnie.
3: Przede wszystkim.
4: To ma sens, ale do pewnego pułapu.
3: W sensie ta kwota z jednej strony jest straszna, strasznie wysoka, tak bym powiedział, a z drugiej...
4: Działa,
3: bo odstrasza
4: tak
3: chyba,
4: jest,
3: nie?
4: Tak jest. Po to są kary, żeby odstraszać.
3: Chyba, że ktoś lubi żyć w ciągłej adrenalinie, to wtedy wynosi po kieszeniach i ma nadzieję, że go nie złapią.
4: Tak, to są te same harlekiny, które jeżdżą komunikacją bez biletów.
3: Przeczytaj to, bo to chyba twoje, tak? A ja nie,
4: to nie moje.
3: To nie twoje? O Jezu, to ja nie wiem.
4: Felix Jane Hyde...
3: I Alex Iono?
4: Alex Iono, Hot to Touch.
3: Gramy.

0: słychać.
1: No, to jesteśmy z powrotem i Włochy teraz mamy.
2: Mamma mia.
1: To jest właśnie to miejsce, do którego się udamy, tak jak zapowiadałem na początku. Miejsce, które znamy, kochamy. No dobra, kto kocha, ten kocha. Co ale ciekawego znów zrobili Włosi?
2: No, co ciekawego tym razem? No, daj mi, bo ja uwielbiam.
1: Uwaga, bo Włosi, w zasadzie jedna z włoskich plaż, wprowadziło pewien zakaz. I to nie jest zakaz dla wszystkich, tylko dla osób od 10 do 65 lat. Jak myślisz? Plaża. No tam to ograniczenie wiekowe akurat nie jest żadną wskazówką. Ale
2: zakaz
1: czego można by było zakazać?
2: Pieluch.
1: Nie.
2: No bo poniżej 10 to jakby ma sens.
1: Okej. Uwaga. Bo władze miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadziły bardzo kontrowersyjne przepisy na plaży Punta Molentis.
2: Okej.
1: A tym przepisem jest zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat. Wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat.
2: No właśnie, bo ja ciekawostkę miałem, że dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku, jest różnica pomiędzy słowem parasol i paraguas. No bo parasol, jak sol, to jest przed słońcem, i paraguas, jak aguas, przed wodą. Są dwa różne parasole.
1: Haha. I see what you did there. Ale nie jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy we Włoszech. Władze Villa Simus twierdzą, że to wszystko dla bezpieczeństwa, bo generalnie w zeszłorocznym sezonie był pewien pożar właśnie na tej plaży, wywołany przez podpalaczy, a podpalane były właśnie jakieś parasole i tego typu rzeczy. No i w związku z tym wprowadzono zakaz używania parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych sposobów ochrony przed słońcem. Więc okay. Totalnie nic. Więc jeśli planujecie się tam wybrać, wyposażcie się po prostu w jakiegoś dobrego SPF-a.
2: Mało tego,
1: jeżeli się nie będziecie trzymać tego zakazu, no to też jest opłata w wysokości 10 euro za samo wejście, w ogóle sobie wyobraź. Moment, jakie tutaj...
2: Ale
1: nie mam informacji, jaka
2: czekaj,
1: będzie kara, przepraszam.
2: Ale w sensie, czekaj, płacę 10 euro, wchodzę i wchodzę z parasolem i wtedy mogę?
1: Nie, to przepraszam, to jest mój błąd. Nie mam tutaj podane, ile potencjalnie kosztowałby taki, nie wiem, mandat, taka kara, ale generalnie no to samo wejście na plażę teraz też kosztuje 10 euro.
2: A wyobraź sobie, gdyby w takiej ustce albo w Kołobrzegu nagle na plaży zabroniono parawanów.
1: Wow, no
2: to
1: jest...
2: by się zrobił za jazgot?
1: Tak jest. Polski odpowiednik, plażowy polski odpowiednik amerykańskich turf warsów by zniknął. Bo w sumie trochę takie zajmowanie terenu trochę
2: no nie?
1: było w sumie. No, w każdym razie dosyć niecodzienny... dosyć niecodzienny przepis. No i cóż... To tyle po prostu. Oni mieli parasole, już ich nie mają, a u nas parawany dalej są. Ciekawe, czy to się zmieni.
2: W teorii powinniśmy teraz zagrać parawany tango, ale tego nie zrobimy.
1: Ale zagramy Walk on the Earth w utworze Knock 'em Down.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: 39-letni pan David Schulz, Polak, od lat mieszkający w Wielkiej Brytanii, wygrał w internetowej loterii luksusowy dom wart około 1,8 miliona funtów, samochód terenowy oraz 25 tysięcy funtów w gotówce. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i co się robi z taką wygraną? No się zostaje i się korzysta, prawda?
1: Chyba, że. Ja znam tę historię, przyznam ci się, bo jak szukałem tematów, to się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, że poszukam dalej.
0: Tak, otóż nie tym razem. Mężczyzna, który pracował wcześniej jako konduktor i maszynista kolejowy, przyznał, że mimo ogromnej wygranej nie zamierza jednak budować nowego życia na Wyspach. Jego celem jest sprzedaż nieruchomości i powrót do Polski wraz z rodziną. Jak podkreśla, od dawna marzył o powrocie do ojczyzny, a wygrana daje mu finansową niezależność i możliwość rozpoczęcia nowego etapu życia bez obaw o przyszłość.
1: Tak, bo z tego co pamiętam, w tej loterii, czy jakkolwiek to można nazwać, wydaje mi się, że to była chyba loteria, bądź jakiś konkurs, jak zwał, tak zwał, to zwycięzca miał dwie opcje. Właśnie dostawał ten samochód i nieruchomość lub nieco mniejszy, ale jednak ekwiwalent pieniężny. I właśnie chyba na te opcje nasz Polak się zdecydował, jeśli dobrze pamiętam.
0: Warto zaznaczyć, że w tym momencie 2 miliony funtów to jest równowartość niecałych 10 milionów złotych.
1: No więc można sobie życie ułożyć, co?
0: No i ja bym sobie na nowo ułożył za 10 tysięcy, a dopiero za miliony.
1: No widzisz, jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, można by było powiedzieć.
0: No jak głodny
1: lub
0: trochę jestem.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No, to prawda.
1: W sumie to lepsze nawet.
0: Oliver Tree i Robin Schulz.
1: Schulz utworzy swoją drogą.
0: No właśnie, w utworze Misiu. To takie memorandum trochę dla pana Olivera Tree, którego nie ma już z nami.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu o obecnych trendach, prawda? O gromadzeniu butelek i masowym zwracaniu ich do butelkomatów.
0: No.
2: A teraz porozmawiamy sobie o nieco starszym, w zasadzie to dużo starszym trendzie, który można by było nawet podpiąć już pod tak zwanego martwego mema.
0: Mumifikację.
2: Co?
0: Nie wiem, trend dawno był, kiedy robili tak.
2: Dobra. Wracamy do tematu i to jest przy okazji sprawa, która zahacza o tematykę kierowców. Jak słyszysz o jakichś trendach z przeszłości i kierowcach, zwłaszcza tych źle parkujących, to przypomina się jedna rzecz.
0: Karniaczek.
2: Karniaczek, mm-hmm. Dokładnie. Czyli pewien organ, prawda, naklejka, taka paróweczka, prawda. Generalnie jak ktoś słabo zaparkował, to mu się nalepiało takiego. I generalnie, uwaga, okazuje taki się, że ktoś jeszcze tak robi.
0: Taki karny kaktus.
2: Kiedyś ludzie naklejali na samochody te naklejki, teraz wystarczy, że wyślą nagranie do StopHama. Ale, uwaga. W Płocku pewien mężczyzna, 52-letni, właśnie cały czas taką praktykę uskuteczniał. I nie uszło mu to na sucho, ponieważ okazało się, że mężczyzna odpowie przed sądem i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jak myślisz, za co? Pierwsza myśl? Co, jakiś wandalizm?
0: Za wandalizm, za niszczenie mienia.
2: Bliżej tego drugiego, ponieważ pewien właściciel samochodu właśnie w Płocku dostał taką naklejeczkę i po oderwaniu takiej naklejki zostały trwałe uszkodzenia lakieru.
0: Mm-hmm.
2: A to nie jest tania sprawa. Poszkodowany oszacował straty na blisko 5,5 tysiąca złotych.
0: Oh, wow.
2: Mała, drobna wręcz usterka lakieru. I ja nie mówię tego ze zdziwieniem, bo ja wiem, jak to działa. Praca lakiernika jest cholernie droga, ja przepraszam za wyrażenie, ale malowanie jednego elementu potrafi zahaczać o koszt 1000 złotych.
0: Na czym to nakleił? Na Porsche?
2: Nie wiem, co tam było, może też jakiś drogi lakier. Nieważne. W każdym razie, bo tam były dwie naklejki swoją drogą, jeśli dobrze czytam, to tam były właśnie dwie naklejki. Sprawa została zgłoszona na policję, mężczyzna został zidentyfikowany, usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, no i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią zrobienia na złość, więc kolejny element polskości mamy zachowany. Jak przekazano w komunikacie, funkcjonariusze znaleźli w samochodzie mężczyzny 18 podobnych naklejek, co może wskazywać, że planował podobne działania wobec innych osób.
0: Seryjny naklejkowicz. A ja mam pytanie. Czy ten, co tak źle zaparkował, to też został karany za złe parkowanie, tak przy okazji?
2: To jest dobre pytanie, bo wiesz...
0: Czy tak po prostu mu to uszło płazem?
2: Właściciel samochodu przynajmniej miał dowód, a jak przeparkował, to dowodu na jego złe parkowanie już nie było.
0: Jak znaleziono tego naklejkowicza, to pewnie po jakimś monitoringu. No to ten monitoring też musiał pokazywać, że samochód był zaparkowany źle.
2: Być może, ale o tym nam nie wiadomo. No, jakby nie patrzeć, mandaty za... Gdybyśmy w GPS-ie rozmawiali o mandatach za złe parkowanie albo coś, to by było niesamowicie nudne.
0: To prawda.
2: A to jest jednak ciekawsze. No, w każdym razie będziemy się już z wami tym akcentem żegnać, bo to był ostatni temat na dziś. A już się rozpoczął mecz Belgia-Egipt. Jak na razie pewnie 0-0, bo 10 minut minęło po 21. Kuba na razie to sprawdzi, a ja się z wami będę żegnał w tym czasie. Kuba, uwaga, chyba że już jest. Już mamy wynik, jest 0-0, więc teraz już z czystym sumieniem możemy się z wami żegnać i odesłać was, jeżeli interesuje was to, co się dzieje na tegorocznym mundialu, na tej edycji bardzo amerykańskiej. No to lećcie oglądać. My się z wami żegnamy i życzymy miłego tygodnia, a w nowy tydzień wprowadzali was
0: Jakub Green
2: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Dobranoc.
0: Cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. W każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 16 dzień czerwca i 167 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Aneta, Alina, Justyna i Benon, ale także Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Solizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy też dzieciom afrykańskim, bo dzisiaj mamy takowy dzień. Dodatkowo dzień Bluma, nie będę wnikał. No i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. W okresie wakacyjnym każde dziecko do tego na pewno tęskni. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to podpowiem, że jutro, nie jutro, moi drodzy, dzisiaj już od samego południa Lost Generation Festival w Tauron Arenie. Natomiast o godzinie 18 w klubie Studio Fat Freddy Drop, jednym słowem, będzie się działo. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to zastanawiałem się, co wam ewentualnie podpowiedzieć i wychodzi na to, że podpowiem wam Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, w którym znowu możemy zmierzyć się z faktem ingerencji kosmitów, ogólnie rzecz ujmując, czyli dowiadujemy się, że nie jesteśmy sami w kosmosie, a to oczywiście przekłada się na wiele, wiele innych rzeczy. Co prawda od filmów, które pamiętamy z lat 70., to trochę czasu minęło, ale myślę, że temat dalej jest jak najbardziej aktualny. A Dzień Objawienia do obejrzenia w Multikinie o godzinie 17.20 lub 18.20 oczywiście zapraszamy. No i informacje bieżące, skoro tak, to ja was już na czwartek zapraszam na koncert jubileuszowy chóru Cantata, bo tak się składa, że chór osiągnął, no, pokaźny, jakby nie było, wiek 35 lat i cały czas ta sama dyrygentka. To też o czym świadczy. A koncert odbędzie się w klubie drugiego Korpusu Polskiego na ulicy Zybnikiewicza 1 o godzinie 18.30. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko poza tym będzie jasne i głośne. A skoro tak, to dodam jeszcze, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9 startuje, przynajmniej jeżeli chodzi o programy autorskie, a wieczorem o godzinie 20 Kultywator. To będzie jutro, natomiast dzisiaj o 21 Worek Burz, na który już w tej chwili was serdecznie zapraszam.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Rozpocznę może dzisiaj od ogłoszenia natury technicznej. Testujemy przymusowo nową formę nagrywania przy użyciu bezpośredniego podpięcia kabla bez przejściówki. Jeżeli to będzie słychać, to przepraszam, jeżeli będzie słychać na minus, a jeżeli będzie słychać na plus, to nie przepraszam, to było to prawie że intencjonalne. Wcale nie jest tak, że ona została w domu. Mniejsza o to. W każdym razie jesteśmy tutaj dzisiaj z wami, żeby zrobić takie, no takie de facto separator między audycją sportową a audycją mundialową, która pojawi się za jakiś czas. Nagrywamy się w dniu startu Mistrzostw Świata Piłkarskich 2026. Oficjalnym, w związku z czym no, jeszcze za bardzo, patrząc na to, jak dużo egzotyki jest na tym turnieju, uważamy, że jeszcze nie ma sensu nawiązywać do muzyki z tych krajów egzotycznych, bo nie wiadomo, ile z tych historii będzie realnie ładnych, a ile to będzie taka srebrna porażka. Trzy mecze wysokie, wysoko przegrane i do domu.
1: No, a też trzeba powiedzieć, że są takie kraje na tym mundialu, z których dostępnych jest powiedzmy 5 płyt, więc przenoszenie specjalnie jednej z 6 dostępnych płyt z Panamy tylko dlatego, że jest z Panamy, też jest bez sensu.
0: Dokładnie, więc czekamy na to tydzień, po tygodniu pewnie będzie więcej, wiadomo, i podejmiemy
1: wtedy. Liczymy na to, że już jakieś niespodzianki się wtedy pojawią, jakieś drużyny, które zaskakują nas formą. I ja chętnie zagram muzykę z Kanady, muzyki z Kanady jest dużo, to samo z Australii. Nawet z Norwegii, która, o której się wieszczy, że może być czarnym koniem tej imprezy. No zobaczymy. Dostosujemy się do tego, co się dzieje, bo tak w ciemno. A też grać znowu muzyki poświęconej piłce albo sportowi czy rywalizacji. Już to robiliśmy i jeszcze pewnie to będziemy robić. Także daliśmy sobie na wstrzymanie na chwilę i gramy. No rzeczy różne. Kilka nowości będzie. Będą jakieś koncerty, bo wkroczyliśmy w sezon festiwalowy, który wiąże się wprawdzie w tym momencie z lekkim uspokojeniem, jeżeli chodzi o koncerty nie będące festiwalami, ale ktoś tam gra trasy.
0: Tak, dzieje się trochę. Także no, to jest to, co nazywamy, jeżeli ktoś nas słucha częściej, randomami i będzie to jakaś forma zaspokojenia też. Wydaje mi się, że może być już trudno przed okresem wakacyjnym zrobić porządne randomy między nami, więc dobrze, że to się dzieje teraz. Prawdopodobnie będą to jedyne w czerwcu. My jesteśmy audycją Worek Buszu, tak w ogóle, bo mówimy już prawie 3 minuty, a się technicznie nie przedstawiliśmy. Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: Ja mam trochę rzeczy ze sobą, które nie tyle są samymi nowościami, co nawiązują do nowości. I taką sytuacją jest Modest Mouse, którym rozpocząłem. Pozwolę sobie zacząć o tyle, że ty miałeś 2 podmioty wykonawcze, a ja jeden, mimo tego, że to długościowo wyszło plus minus podobnie. Natomiast Modest Mouse, czyli co tu dużo mówić, legenda muzyki gitarowej alternatywnej, wydało album w momencie, kiedy się nagrywałem przed tygodniem, a w momencie, kiedy wy tego słuchacie trochę później, no ale wciąż świeży. And Eraser and the Maze, i to jest rzecz, która nie jest zła, natomiast niestety jest to kolejna płyta Modest Mouse, która w skali dyskografii Modest Mouse może uchodzić po prostu za przeciętną. Nie boli za bardzo słuchanie, natomiast jest bardzo, bardzo daleko od tych najlepszych rzeczy od nich, w związku z czym przyniosłem tylko jeden numer z tego albumu, mianowicie jest nim Third Side of the Moon, a koresponduje z nim już dużo bardziej klasyczna rzecz, mianowicie Dark Center of the Universe. Chciałem zagrać coś z klasycznych albumów Modest Mouse, a The Moon and Antarctica przyszło mi o tyle do głowy, że też jest to tytuł symetryczny, powiedzmy, że mam jedno and drugie.
1: Ale widzę, że jestem trochę zaskoczony, bo spodziewałem się po swojej wypowiedzi czegoś gorszego, a to jest płyta, która jest najlepsza od We Were Dead Before the Ship Ever Sank. Także będę jej musiał posłuchać.
0: Wiesz co, bo to jest trochę tak, że jak ja jej słuchałem chyba ze 2 dni po premierze, to jeszcze ta nota była niższa, ale wydaje mi się, że to jest kwestia rangi nazwy, nie? Ja dałem 3 gwiazdki w skali 5-gwiazdkowej. To, tak jak mówiłem, to nie jest zły album, natomiast na samym początku jego odbiór był trochę chłodniejszy, no bo ludzie się spodziewali dużo, mimo wszystko. Więc myślę, że nie będzie ci się źle tego słuchać.
1: A teraz chyba jest tak, że ludzie się zaskoczyli In Plus, bo to jest płyta oceniana tak samo jak We Were Dead Before the Shipwreck, a to jest bardzo dobry album.
0: To aż tak wskoczyło.
1: 3,32 z 1000 ponad ocen, także jest nieźle, bo poprzednie płyty oscylowały wokół 2,50-2,70. Także ewidentny skok jakościowy. Przyniosłem dwie formacje, żeby się... Modest Mouse są Amerykanami, prawda? Są, tak.
0: Tak jest.
1: Żeby żadnej gafy nie strzelić. Też mam dwie formacje amerykańskie. Jedna nowsza, ale też znowu nie taka, która jest jakimś zupełnie nowym podmiotem wykonawczym. Mowa o zespole Gun, który wydał swoją trzecią płytę. I ja o zespole Gun nigdy nie słyszałem. Także... biorąc pod uwagę jakość tej muzyki, być może powinno być mi trochę wstyd, ale z kolei biorąc pod uwagę to, ile dobrej muzyki wychodzi, nie jest. I to jest kolejna jeszcze zaszłość z wydawniczego roku ubiegłego. Płyta indie rockowa, trochę psychodelizująca i też sięgająca po Dream Pop i Shoegaze, a to jest półka, po którą sięga zespół Medicine w swojej twórczości i chyba w ogóle nam nie zdarzyło się po tę grupę sięgać, a to jest zespół, który wydał dwie świetne płyty w latach, na początku lat 90., w 92 roku i w 93. I wtedy nawet uważało się Medicine za zespół najbliższy amerykańskiej odpowiedzi Nowej Blady Valentine. Jak to przeczytałem dzisiaj, bardzo się zdziwiłem, ale no coś w tym jest. To jest bardzo dobra muzyka i szkoda, że tak jakościowe rzeczy przestali nagrywać już właśnie na tym wczesnym etapie, bo żadna z późniejszych płyt nie dorastała tym dwóm. Ja sięgnąłem po debiut, który no naprawdę zdziwiłem się, że debiutancki zespół potrafił nagrać tak dobry album jak Shot for Self-Living. Świetna płyta, której słychać i coś, co zostało nazwane Bucky. Jest to, trzeba powiedzieć, dziwna etykieta. Ja nie do końca ją rozumiem, ale też słychać te odblaski muzyki elektronicznej, takiej, w której słychać odblaski muzyki hipisów i to się tak wszystko zapętla. No ale słychać też Noise Goka, słychać Noise Pop i słychać rzeczone Dream Pop i Shoegaze. Świetna rzecz, bardzo polecam, a też trzeba przyznać, w ogóle mało znana, nie tylko w Polsce, ale chyba w ogóle w Europie. Także sięgajcie po te wczesne nagrania, bo to jest super rzecz. No i a właśnie, miałem powiedzieć, że żadne z późniejszych nagrań nie dorastało do piętnym wczesnym, a zespół cały czas tworzy tyle, że no bardziej jako projekt brata Leinera, z tego co widzę, czyli lidera i założyciela, no, który prowadzi media społecznościowe Medicine jako swój własny profil. No, to także wygląda na to, że to jest na tym etapie po prostu jego grupa, jego projekt, a nie zespół studyjny.
0: Cóż mogę dodać więcej? Rozgadaliśmy się, trzeba iść dalej, bo już z nami praktycznie 1/4 audycji.

0: Dobra, zatem można powiedzieć, że podostrzyliśmy trochę. Pozostałem cały czas w konotacjach około piłkarskich, mimo tego, że audycja mundialowa będzie realizowana przez nas dopiero później. Podostrzyliśmy na tyle długo, że zaraz będziemy za godziną, za połową naszej audycji, więc pozwolę się sobie streścić.
1: Szczególnie, że jesteśmy jeszcze przed wejściem rezerwowym na koniec.
0: Tak, wejście rezerwowe na koniec to jest zawsze pół godziny z głowy, tak plus minus, więc jeszcze nie wiem, czy coś mi się zmieści do tego, co mógłbym dograć do twojego jazzu, ale jeżeli się zmieści i coś będzie pasowało, no to wiemy, jak to się skończy. Więc ja pokrótce

0: No ja mam 24 minuty.
1: No właśnie. Właśnie, więc wiemy na czym stoimy. Ale pokrótce ode mnie w takim razie. Drugi album w tym roku wydało Converge, co jest dla mnie zaskakującą sytuacją, tyle że oni zazwyczaj jednak nie byli jakoś nadaktywni wydawniczo i lubili sobie zrobić 4-5 lat przerwy między poszczególnymi wydawnictwami. W tym roku jest tego więcej i nie mogę się wyzbyć wrażenia, że dobrze by zrobiło, żeby z tych dwóch płyt po prostu zrobić jedną świetną, która byłaby na poziomie poprzednich. W sensie to są wciąż bardzo dobre rzeczy. Ja je dość wysoko oceniłem, ale są trochę nierówne w moim mniemaniu te obydwie tegoroczne płyty i najchętniej bym po prostu zrobił z tego składankę, która byłaby spokojnie na poziomie dwóch poprzednich albumów, a tak to obydwu dałem w skali tej naszej pięciogwiazdkowej 3,5/5. Było dobrze, lubię Convert, bardzo lubię Convert wręcz chwilami, ale nie mogę się wyzbyć tego wrażenia, że dobrze by było to scalić w jedno. A drugą propozycją, tą dłuższą, dlatego też, że to jest jednak trochę mniej intensywna muzyka, mimo tego, że wciąż mocno gitarowa, było All Them Witches, które wydało nową płytę House of Mirrors w maju, pod koniec maja dokładnie, 29 maja. Jest to rzecz troszkę mniej ostra i troszkę mniej... To jest wciąż płyta gitarowa oczywiście, ale te takie najmocniejsze stonerowe naleciałości ma już za sobą, jest trochę więcej melodii, gdzieś jest to przyjaźniejsze uchu po prostu i szczerze mówiąc jest z tym im całkiem do twarzy. Ta zmiana wajchy nie spowodowała spadku jakości materiału, jest nadal bardzo dobrze, z dużą przyjemnością się tego słucha i chciałem dorzucić ich dzisiaj, dlatego że chyba 2 tygodnie temu chciałem zagrać All Them Witches, czy też przed tygodniem, bo mieli jeden numer pasujący do naszej audycji sportowej, ale się nie udało, więc teraz nawiązuję i to robię.
0: Tyle, że coś trzeba powiedzieć, że All Them Witches to jeden z bardziej poszukujących zespołów na scenie około stonerowej, bo już ta płyta Dying Surfer Meets His Maker to jest coś, czego ja nie słyszałem nigdy takiej płyty około stonerowej, jak to, co oni wtedy zrobili. I do dzisiaj jestem pod wrażeniem tego albumu i to jedna z moich ulubionych płyt, której w ogóle ja nie jestem w stanie zmieścić w żadnej półce stylistycznej, bo to jest płyta, na której słuchać i Gong, i Johna Coltrane'a, i Noi na przykład.
1: Tak, także... no to jest trochę bardziej konwencjonalnie, trochę bardziej melodyjnie, ale jest wciąż dobrze.
0: Przyniosłem z kolei inny bardzo ważny zespół około stonerowo, progresywno psychodeliczny, czyli Elder, który wydał kolejny swój album, tym razem po kilku latach przerwy, bo poprzednia to był 2022 rok. No i wydał album bardzo, bardzo dobry, jeden z najlepszych ich w dorobku. Chciałbym, żeby wrócili do Krakowa, bo to jest grupa, która kilka razy w Krakowie grała, ale nie było ich tutaj od 2022 rzeczonego. Już najwyższy czas, żeby się pojawili. Byli od tego czasu na Mistiku i byli też w Warszawie, także dobrze by było usłyszeć. No to jest płyta, która zdecydowanie walcowa. Tu nie ma krótkich utworów. Najkrótszy jest zamykający, który i tak trwa prawie 6 minut. Ja sobie pozwoliłem przynieść 2 walce, oba. Jeden prawie 9-minutowy, a drugi trochę ponad 9-minutowy. Także usłyszeliśmy na naszej antenie utwór tytułowy z płyty Through Zero, który taki sam tytuł nosi. I usłyszeliśmy też Sight Unseen, który pojawia się na tej płycie pod koniec. Przy czym trzeba powiedzieć, że mimo, że to są walce, to tych walców jest tylko albo i aż 6. I gdyby było ich 1 lub 2 więcej, to dla mnie by było za dużo. A jako, że jest ich właśnie tyle, to usłyszeliśmy taką płytę, która trwa tyle, ile mogła trwać i nie przytłacza swoim ciężarem, bo dużo zespołów z podobnej szufladki lubi nagrać płytę, która trwa godzinę, godzinę 10, godzinę 20 i zazwyczaj to jest za długo. Tutaj mamy 54 minuty i to jest akurat w sam raz.
1: Tak, no ja też mam tego typu doznania z Elder. Nowej płyty jeszcze nie sprawdzałem, ale to co mówisz bardzo, bardzo dobrze rokuje, więc chyba sobie po prostu od tego nowy tydzień zacznę.

0: Czas się żegnać, bo przed nami, tak jak już wspominaliśmy w poprzednich odsłonach, jeszcze dość długa sekcja jazzowa, ale była też dość konkretna, jeżeli chodzi o długość, sekcja shoegaze'owa, co jest związane z tym, co czeka nas w momencie, kiedy to nagrywamy za dwa dni. Znaczy czeka ciebie, bo ja mam plany inne i niestety nie zagoszczę na shoefeście tegorocznym. Ale w sumie nie za dwa dni, tylko za jeden. Mniejsza o to. I tak jak będziecie tego słuchać, to już to będzie po. W każdym razie...
1: Ale będzie na pewno kolejna edycja.
0: Tak,
1: bo więc... już ta jest szósta.
0: Dokładnie.
1: Tak, bo festiwal sobie tak robi, tak radzi dobrze i zaprasza cały czas gości z zagranicy. No, mimo problemów ekonomicznych, które prawdopodobnie wszystkich bookerów dotykają, to znaczy, że jest nieźle.
0: Tak, no to jest już rozpoznawalna marka tak po prostu. Wydaje mi się, że jeżeli się interesujesz muzyką alternatywną w Krakowie, to na Shoefest trudno jest się nie natknąć. Kolejna edycja już może, żeby nie kaleczyć sobie języka i terminarza jakimiś próbami ulokowania tego naokoło. Po prostu 12 w piątek i 11 i 13 czerwca w sobotę odbyła się w tym momencie już kolejna edycja. No i zagrałeś trochę rzeczy, które na niej wystąpią.
1: Zagrałem jeden zespół.
0: Okej, okay, dobra.
1: Nie trochę. Zagrałem tylko jeden zespół, ale jednego z gości zagranicznych, to jest Jers. I no, bez jakiegoś, nie wiadomo jakiego wchodzenia w szczegóły, projekt z Berlina, który powstał w Strasburgu i który całkiem duże nazwy otwiera, bo grali z Nothing, ze Swerve Driverem, Explosions in the Sky, czy z Hotline TNT, także to jest dobry zespół i pewnie będzie jeszcze większy. Kolejna z tych nazw, które Cyprian i Re będą mogli, mimo że no, Cyprian nie jest głównym organizatorem tego festiwalu, to jest jeden z współorganizatorów, więc będzie sobie można dopisać do powiększającego się CV grona zespołów, które były w Regdy i organizowane między innymi przez Greenzu, kiedy jeszcze nie były duże. Jestem przekonany po wysłuchaniu tej epki, że to jest właśnie taki przypadek. Oprócz tego usłyszymy na festiwalu też zespół ukraiński Plato, usłyszymy zespół słowacki, czyli Eversame, który też sobie coraz lepiej radzi. Także no to jest już na tym etapie projekt międzynarodowy, festiwal międzynarodowy i cieszy mnie to. Może doczekamy się kiedyś kogoś, kogo będzie można nawet nazwać headlinerem. Zobaczymy. Na razie jesteśmy na etapie już całkiem dużych nazw i interesujących młodych z rodzimej sceny. I drugi fragment z tego wątku koncertowego to Blind Delon, ale to jest z kolei reminiscencja koncertu, który odbył się w bazie. Natomiast zespół Blind Delon występował również w Re, także to się wszystko łączy. Grali już kilka razy w Krakowie, nigdy nie udało mi się ich zobaczyć. Miało to miejsce ostatecznie wczoraj w najmniejszych z tych klubów, w których występowali w Krakowie. Wczoraj, czyli 10 czerwca i było to dobre. Dwóch gitarzystów, automat perkusyjny, bardzo płodna grupa, bo oni od 2017 wydali już 5 albumów studyjnych, ale drugie tyle epek. Także działają bardzo wydawniczo, obficie i świetnie występują na żywo. Jeden utwór z ich zeszłorocznej płyty Blast i jeden z poprzedniej płyty La Metamorphos. Szczerze to myślałem, że nie będzie to tak dobre, a było bardzo dobre i może jeszcze uda się ich zobaczyć przy okazji jakiegoś headlinerskiego koncertu, bo oni tutaj byli headlinerami, ale wydaje mi się, że mają papiery, żeby grać z kimś większym.
0: Jeżeli chodzi o mnie z kolei, to zapowiadałem to już w sumie wcześniej, nawiązując do występu na festiwalu parę tygodni temu, nawiązywałem do występu na festiwalu w wykonaniu Eliasa Ronfelta, mówiąc, że liczę na to, że wyszalał się w tej wersji na właśnie koncertowo działając solo i że nie wpłynie to na nową płytę Ice Age, wydawaną w 2026 roku trwającym. Miło mi zakomunikować, że płyta już wyszła i że faktycznie nie wpłynęło. For the Love of Grace and the Hereafter jest płytą bardzo solidną, nie robi wstydu w dyskografii tej bardzo solidnej nomen omen właśnie ekipy, która chyba w zasadzie musiałbym sprawdzić te początkowe albumy, bo ja jestem z nimi tak na jakby intensywnie ich sprawdzałem od Plowing to the Field of Love, które było jakimś takim mainstreamowym przebiciem się tych wczesnych płyt, nie znam, ale wydaje mi się, że po prostu
1: nie całość, nawet mam prawie całą dyskografię.
0: Nie wydali czegoś słabego.
1: Dla mnie Sick Shelter było wyraźnie gorsze, ale to ze względu na to, że produkcja była taka rozmemłana.
0: No właśnie, pamiętam, że to brzmiało i brzmiało trochę inaczej, ale jakby cały czas podobało mi się pod kątem piosenkopisarstwa i mi większej różnicy po prostu nie robiło, ale wiem, o czym mówisz. Natomiast ta płyta jest na tyle dobra, że z przyjemnością przyniosłem sobie dwa utwory Ice Age, które stworzyły część tego postpunkowego, shoegaze'owego wejścia. No i możemy przejść sobie do jazzów. Jazzy znowu zajmą nam dość długo. Widzę, że już mam gotowe maulami.
1: Mam i to jest projekt, który jest bardzo mało znany, ale z tego co widziałem jest z kolei kojarzony przez koneserów winyli. Także bez nie wiadomo jak wielkiego gadania. Wytwórnia Strata, czyli bardzo ważne miejsce dla muzyki afro-jazzowej. Sporo funku i bardzo dużo jamu. Jeżeli lubicie te mniej zwichrowane dokonania Sunra czy funkowego Hancocka, to będzie ten kierunek. I druga rzecz, widzę, że nawet tego nie zdążyłem wyszukać, ale zespół norweski jazzowy, scena skandynawska jest naprawdę mocna. Zespół Kronstadt 23 i jedna z nowości z tego wydania. I Kronstadt 23 jest tyle ciekawe, że Dide Havet prezentuje, mimo że pochodzący z Norwegii, no to jest zdecydowanie podejście do jazzu etiopskiego i sporo motywów modalnych i też trochę rocka psychodelicznego. Bardzo to jest dobre, jedna z lepszych rzeczy, jakie słyszałem. Zagrałbym też, żeby odnotować nową płytę Sneaky Jesus, bo ona się nam nigdy nie mieściła. Odebrałem ją wczoraj, natomiast jeszcze jej nie słuchałem, także być może w kolejnych tygodniach uda się coś z tego zagrać. Zobaczymy. No, nie mamy przed sobą wprawdzie żadnej audycji randomowej, ale widzę, że na tej płycie najnowszej Sneaky Jesus jest chociażby temat Mufasa. Także jeżeli któraś z reprezentacji afrykańskich zachwyci nas swoją grą, to Mufasa na antenie znajdzie się musowo.
0: Jeżeli mi się to zmieści, mam nadzieję, że się zmieści, to na antenie pojawi się minimum jeden, może dwa utwory zespołu Anava w wersji już tej post-grechutowskiej. To jest kapela, którą my w latach 70. kojarzymy głównie z Markiem Grechutą i słusznie. Natomiast przypominam, że istnieje też płyta z Andrzejem Zauchą, o której ktoś mi przypomniał w minionym tygodniu. Zorientowałem się, że nie mam jej ocenionej na Retail Music, co było błędem. Posłuchałem sobie ponownie po dłuższej przerwie z bardzo dużą przyjemnością. No, jest to świetna rzecz, to było dużo więcej niż taki prosty akompaniujący Grechucie zespół, tylko no, naprawdę świetni wykonawcy muzyki poszukującej, około właśnie jazzującej, eksperymentalnej, więc naprawdę świetna sprawa i warto o nich pamiętać dłużej. To by było na tyle. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja za tydzień, bo być może będą jakieś takie mundialowe zaskoczenia. A jeżeli nie, to będziemy szyli na bieżąco. Więc dziękujemy za dzisiaj. Piotr Robi.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.